Dlaczego odszedł? Bo taki był. Choć w słowach śmiały, w myślach był mocny. Omijał ludzi, po prostu

chciał wrócić, próbował co tydzień, lecz zawsze się spóźniał na dworzec. Czerwona lampka końca pociągu przystanął

za nim tęsknił, czy razem z nim coś utracił, wyszedł z domu 3 lata temu. Coś naprawić, jakąś usterkę w kosmosie, lecz słaby był, bo to mało zbyt dobre chęci i dobry śrubokręt. Dom podobno stoi jeszcze, wiatr dmucha w ogrodzie na zimne zazwyczaj, lecz on wrócić może, bo dokąd ma, a ty...

Zapytam ją ostatni raz, czy w nocy, kiedy w łóżku śpi, gdy rozpromienia twarz, czy wtedy o mnie śni, czy dla niej każdy nowy dzień

Wyszedł z domu 3 lata temu. Od tego czasu nikt go nie widział. Czy ktoś na niego czekał? Podobno tak. Ale 3 lata to bardzo długo. W domu, gdzie przeciekał dach, ogród zarósł i okna są brudne. Pełna skrzynka na listy, wiatr zamieszkał komin i studnie. Dlaczego odszedł? Bo taki był. Choć w słowach śmiały, w myślach był mocny. Omijał ludzi, po prostu żył.

chciał wrócić, próbował co tydzień, lecz zawsze się spóźniał na dworzec. Czerwona lampka końca pociągu przystanął.

za nim tęsknił, czy razem z nim coś utracił, wyszedł z domu 3 lata temu. Coś naprawić, jakąś usterkę w kosmosie, lecz słaby był, bo to mało zbyt dobre chęci i dobry śrubokręt. Dom podobno stoi jeszcze, wiatr dmucha w ogrodzie.